Kayasovsi, un tavai sinok, kihanaweista magoma, nihiawion, nihiawion, nihiawion, hektausi, kautna mahoma, atsimona ego nikamona, eguanma, egimigosia, egoma, waskamptik, waskamptik, kake, kamiunagon.